0: Shikilin. Hello, Radio 47. Good morning, darling.
1: Morning too.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa Msi Jafeno, kupiga simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio. Naitwa nani mami?
1: Mimi naitwa Dorcas Kudongo.
0: Dorcas, code of the hour ni star 279 hash. Wewe ndio caller wetu wa kwanza. Kwa hiyo code imekupeleka aje?
1: Imekupeleka poa, nimebonyeza star 27.

0: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
1: Hapa ndio hii hapa.
0: Wow. Hii inatosha kukua kituo cha utalii.
2: Radio 47 imekuja.